0: niki niki talomi o niki niki o talomi o niki niki o kuma o niki niki talomi
1: o niki niki o talomi o niki niki o talomi o niki niki o kuma o niki niki o talomi
0: o niki niki talomi o niki niki o talomi o niki niki o kuma o niki niki talomi
1: o niki niki o talomi o niki niki o talomi o niki niki o kuma o niki niki o talomi
0: asio sai Wobo titi la watareko, wobo titi la watareko, owo lowo kolese, wobo titi la watareko.
1: Wobo titi la watareko, wobo titi la watareko, wobo titi la wanowema, wobo titi la watareko.
0: Wobo titi la watareko, wobo titi la watareko, owo lowo kolese, wobo titi la watareko.
1: Wobo titi la watareko, wobo titi la watareko,
0: Wobo titi la watareko, wobo titi la watareko, owo lowo kolese, wobo titi la watareko.
1: Wobo titi la watareko, wobo titi la watareko,
0: Asio sai. Atipola ifauro, etipola ifauro, ifaomo ifaoma, atipola ifauro.
1: Atipola ifauro, atipola ifauro, ifaomo ifaoma, atipola ifauro.
0: Atipola ifauro, etipola ifauro, ifaomo ifaoma, atipola ifauro.
1: Atipola ifauro, atipola ifauro. Ifa omo, ifa oma,
0: ifa ola, ifa ola. Asio sai, kuru kuru.